0: Dobar dan, želim vam Tim Radio.
1: Tim Radio, Prnjavor, 97,4 MHz.
2: Tim Radio.